0: Радио Рація. Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
1: Jak okazuje się, ponieść historię nie tak prosta, a drogą i dorożek bywa i dowoli bahata. Chociaż wielmi mnoga zależy od samej krenicy, ale tak sama i formatu historyka. Podlasie to kraj pod lasami czy pod lachami. Pod takim zagałołkam przeszła sustrycza u Centry Prawosławnej Kultury u Białostoku. Gościem był niezależny dośledczyk, historyk, jaki zajmuje się ranniej historii Polszy, Jarosław Jachajło. Jego dokład był krótkim, ustupam do knihy preświeczonej temie Lechi i Lechitał, a siądnia profesor Jarosław Jachajła zjawiajca gościem piratacy My Baczym, na jaką zapraszają Ula Szmulko-Lejzorko.
0: My Baczym. Publicystyka do interwiu na Radio Racja.
1: Słuchaj, czy tego sieniecznego dokładu doszło do wysnowy, że to jakby historyk, wy jak historyki, majecie taką machczymaść, kap wandrować po tej historii własnymi, można skazać, dorochami, prawda? Bo tu na tych sustrzeczach przychodzi wielu mnoga różnych edukowanych ludzi, jakie ja mają swoje poszuki historii i aprawdwania tego, co było. Nie jak tak, ale właśnie tak myślę, sioniecznego dokładu doszło do wysnowy, że te wędrówki po historii jest wielmi składane. Ja i tak samo jak wy, zdaje się, skazali na papierze dni swojej sustreczy, uzależnia się od tego, na jakie krynicy spasyłajesz się, taki bolsz mierz można w obraz historii jakby ubaczyć, jak to wygląda.
2: Pani redaktor, bo to jest właściwość historii, to jest właściwość czegoś, co już było. Gdy pani spojrzy za, powiedzmy, miesiąc na tę rozmowę, którą teraz toczymy, ja spojrzę na nią, też możemy ją różnie widzieć, no różnie tak. Zapamiętać, różnie będziemy o niej mówili, bo jesteśmy różnymi ludźmi, bo inaczej to percypujemy, odbieramy, przeżywamy. I tak naprawdę to, i tak samo jest z historykami. Każdy z nich ma tekst źródła historycznego, ale każdy go filtruje przez to, co wie, czego się nauczył, co zrozumiał, co skojarzył, jakie książki przeczytał, może nawet jakie bajki, jakich bajek słuchał w dzieciństwie. To wszystko ma wpływ na to, na sposób, w jaki on patrzy na ten tekst i na to, co z niego odczytuje. I dlatego tak różne są te narracje, które tworzymy, i tak różna jest treść tych narracji. Pani po przeczytaniu tego wszystkiego, co przeczytałem ja, bez dwóch zdań, stworzyłaby zupełnie inną wypowiedź o innej treści. No niestety tak to jest w ogóle, nie tylko dlatego, że mówimy o przyszłości odległej 1000 lat od nas, tylko tak jest w ogóle, gdy mówimy o czymś, co już minęło. Po prostu to już minęło i dostępu do tego nie mamy. A staramy się coś powiedzieć, staramy się ponazywać, zrozumieć. No niestety, to jest tak naprawdę świadectwo chwili, w której rozumujemy i formułujemy swoją wypowiedź. To jest świadomość tego momentu, a nie świadomość o tamtym czasie. A nie jakby nie mamy dostępu do tamtej rzeczywistości, bo ona już minęła, tak? Zamknęła się. Niestety.
1: No tak, a skażycie, bo tutaj wy tak sama u czas dokładu pokazywali karty i tłumaczy mi na snowie kart różne ja padziei ważne ja dla historii sioniecznej Polszczy, tak? I nie tylko Polszczy, ale i sąsiedzią. Jak to się formirowało się? Skażycie ci miejsca na przykład dla człowieka nawet zaraz jość na waszą dumkę, no właśnie to jest miejsce u historii, to jest, kap człowiek był konkretna, nie wiem, to jest plemię, na tej ziemi, to jest, na tej, to jość ważne, nie znają, takie skłała się dla mnie, taka skłała się refleksja.
2: To znaczy, no dla historyka jest strasznie ważne, tak, kto z kim walczył, dlaczego walczył, jak się nazywał, jak nazywali go przeciwnicy, czy się porozumiewali w takim, a nie w innym języku. Te kategorie, które dzisiaj odchodzą powoli do przeszłości, bo mamy Europę, mamy globalizujący się świat, to jest jakby rzeczywistość, no, 2026 roku. Natomiast ta wcześniejsza, jeszcze całkiem niedawno, jeszcze 50-100 lat temu, nawet 50-70 lat temu, to jest rzeczywistość podziałów, różnic, gdzie no, identyfikacje etniczne były bardzo ważne. One dla ludzi kiedyś były naprawdę, naprawdę mega ważne. To za to się oddawało życie, za to, by móc mówić po polsku, czy myśleć po polsku, za to się oddawało życie. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, tak? Ale kiedyś było inaczej. No i my, sięgając do tej przeszłości, czy pisząc o tej przeszłości, no piszemy, staramy się dotrzeć do właśnie właśnie tych kategorii, którymi się tamci ludzie posługiwali. Mówię, staramy się, bo nie docieramy. Oczywiście nie docieramy, bo tak jak powiedziałem przed chwileczką, tamta przeszłość jest zamknięta. Ale próbujemy poznawać tych ludzi i myśleć właśnie ich kategoriami. A w ich imaginarium kategoria tożsamości narodowej, to co my dziś nazywamy tożsamością narodową, była bardzo, bardzo cenna, bardzo, bardzo ważna. No to jest nieprzystawalne zupełnie do dzisiejszych czasów, kiedy właśnie mówimy o Europie, świecie, ale no jeszcze niedawno byli badacze, którzy uważali, że naród jako kategoria, jako pojęcie, to nie jest wymysł rewolucji francuskiej i przełomu XVIII i XIX wieku, to nie jest nawet, jak ja uważam, koniec średniowiecza, czy tam powiedzmy rozwinięte średniowiecze, tylko był taki człowiek, nazywał się Benedykt Ziętara, profesor, główny nurt nauki Polski, który twierdził, że od kiedy istnieją narody? Panie redaktor?
1: XIX wiek?
2: Narody są wieczne, jego zdaniem. To jest tak zwana perennalistyczna teoria pochodzenia narodu, czy istnienia narodu, już tej chwili nie pamiętam. I w myśl tej teorii narody istnieją od zawsze. Tak? Od zawsze ludzie się identyfikują jako pochodzący od tego i tego, więc narodzony z tego i tego, więc można powiedzieć narodu takiego i takiego, tylko zakres tego pojęcia się zmienia, tak? Od XIX wieku mamy także wszystkie klasy społeczne, wcześniej rycerstwo, dynastia, czy szlachta, dynastia, a jeszcze wcześniej to były prawdopodobnie jeszcze węższe grupy, ale właśnie w myśl tej teorii Benedykta Ziętary już wtedy istniały, więc wtedy to były tak ważne kategorie, dzisiaj już nie są. No, my starając się dotrzeć do tych kategorii, tak jak powiedziałem, no staramy się operować, wniknąć w tamten świat i operować jego pojęciami. A tam pojęcie narodowości, czy przynależności narodowej, tożsamości narodowej było ważne.
1: Mm-hmm. No, właśnie tutaj prachetę mnogo gawarzy, czyli prachetę japaniacia i rozumienie tachczasnych ludzi. A jeszcze chciałabym spytać na przykład, właśnie ten sposób dumania, jaki wy chcecie jakby pieradać dla współczesnego czytelnika, i on będzie bardziej zrozumiały dla starszych, a młodszych pokolenia, dla kruchu historyków, nie wiem, edukowanych, czy hobbystów, jak na to gledzicie?
2: Starsze pokolenie myślę, że nie, dlatego że starsze pokolenie jest ukształtowane w pewnym paradygmacie myślenia o przeszłości i tam tych kategorii, tych pojęć, które ja przywracam pamięci, czyli pojęć lachy, lechici, nie ma. To są ludzie, którzy ukształtowani w czasach, kiedy te kategorie etniczne, te etnonimy, te treści, które stały za tymi etnonimami, były wyrzucane, wypierane i te osoby jakby no nie, mówiąc już wprost, tak może trochę nieładnie, tak niewyuczone, niewyedukowane, po to nie sięgną. Natomiast z młodymi ludźmi, bardzo młodymi ludźmi jest zupełnie inaczej. Tutaj widać zainteresowanie, ponieważ tutaj no, ta edukacja jest może bardziej swobodna, albo może ludzie są bardziej, nie wiem, ciekawi, zainteresowani. W każdym razie no, wśród młodego pokolenia widzę zainteresowanie tą problematyką. I tak jak czytam komentarze pod filmami wideo gdzieś tam na YouTubie, czy jak widzę no, moich rozmówców, ludzi, którzy pytają, czy kupują książkę i podchodzą, proszą o autograf, to widzę właśnie bardzo dużo młodych ludzi, po prostu ciekawych tego, jak było, może nie to, że jak było naprawdę, bo tego nie wiemy, tak nigdy się nie dowiemy, bo nie byliśmy w tamtych czasach, w tamtej rzeczywistości, ale no właśnie, jak można inaczej spojrzeć na tę przeszłość, niż patrzy się w głównym nurcie nauki polskiej. Tutaj są pewnego rodzaju braki, pewne rzeczy są wypierane z pamięci, są usuwane, to jest trochę tak jak z psychiką człowieka. O pewnych rzeczach chce pamiętać, o innych rzeczach nie chce pamiętać, a jeszcze o innych w naturalny sposób zapomina. To jest zaskakujące, ale tak samo jest z wykładem historii Polski, z tym, co mamy napisane w podręcznikach. Tu też nastąpiła selekcja. W psychice człowieka to jest naturalny proces. W przypadku podręcznika no, to naturalny nie jest, tak? Bo ktoś decyduje, że coś umieszczamy w nim, a coś nie, ale jakby sprowadza się do tego samego, tak? Coś, o czymś pamiętamy, albo nie. I tak samo tutaj. Coś zapisujemy w podręczniku jako przejaw naszej historii, naszych dziejów, naszej przeszłości, albo nie. To, czym ja się zajmuję, to tak naprawdę jest właśnie ta cząstka pamięci, która została wyparta. Wyparta, to znaczy nie umieszczona w podręcznikach historii Polski, ale obecna w tekstach źródeł historycznych. Bo ta nomenklatura lechicka, ona jest i w Polsce, i poza Polską, nomenklatura alacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak? No mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewnych rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
1: Mm-hmm. No tak, mam pan rację. Czemu dla was było tak ważne, KAP, ustalić... No bo wy tutaj patrzyli, a te same hasłowa Lachy i Padlasza, czyli można skazać, to wy patrzyli samej osnowy, jaka była etymologia tych dwóch słów. A te chyta chyba wyszli, tak? Czemu, jak raz chyta było dla was takie jakby, no ważne, jak jeszcze chyta nie wiadać?
2: Jeżeli dobrze zrozumiałem, bo to jednak było nie po polsku, prawda?
1: Tak.
2: Ale myślę, że zrozumiałem. Znaczy, no to było ważne dlatego, że no taki wyrzekasz, wyraz to jest też świadectwo przeszłości, że on niesie z sobą, zawiera w sobie jakąś informację. Jeżeli jest odpowiednio stary, no to ta informacja też będzie stara. Takie nazwy, nie tylko krajów jak Podlasie, ale też i miast, one niosą w sobie właśnie jakąś informację historyczną. No i taką informację też niesie nazwa Podlasie i stąd warto się jej przyjrzeć, przeanalizować, spróbować zastanowić się nad tym, jaką wiedzę stricte historyczną możemy wynieść z tego, że taki toponim istnieje.
1: A wy tak samo chwalili prawa młodych ludzi, to już opuszczę pytanie. Chwalili prawa młodych ludzi, czy nie macie urażenia, że to właśnie zaraz tak samo mają taki czas, kiedy można skazać niektóre rzeczy, paniacia są przykodowywane. Rozumie pan, o co chodzi?
2: Tylko końcówkę, więc poproszę...
1: A, no właśnie, bo tutaj pan wspominał o młodym pokoleniu, nie ma pan takiego wrażenia, że teraz też jest taki czas, że niektóre tam pojęcia, czy tam, no, są po prostu przykodowywane, no nie? Przebijane.
2: Właśnie. Nie, no oczywiście, że tak. Tak, są przekodowywane, jak pani redaktor powiedziała, oczywiście, że tak. Ale to jest naturalne, to też, no można oczywiście pomstować na różnych ludzi, którzy być może nawet robią to celowo, ale prawda jest też taka, że język w naturalny sposób ewoluuje, że te terminy, którymi się posługujemy dziś, one 100 lat temu mogły mieć inne znaczenie. Semantyka mogła być naprawdę zupełnie różna. Za 100 lat też może być inna. Tutaj dobrym przykładem może być na przykład słowo tolerancja, prawda, które dziś no, idzie w kierunku, znaczy jakby niesie z sobą treść, którą można interpretować jako no, aprobuje, asymiluje pewnego rodzaju, no nie wiem, postawy, zachowanie czy słowa przekonania. Ale etymologia tego wyrazu od łacińskiego tolero to nie jest aprobuje, akceptuję, tylko cierpię, znoszę. Tolero po łacinie to cierpię, znoszę, prawda? Jak bardzo się zmieniło znaczenie słowa tolerancja. To nie jest cierpienie, to jest znoszenie, jak kiedyś, tylko to jest jakby no akceptowanie, nawet afirmowanie w pewnym momencie, tak? Kiedy mówimy, że coś wymaga tolerancji, tak? To tak jakbyśmy mówili, że no wymaga przyjęcia, tak? No może nie afirmacji, ale przyjęcia co najmniej. No to jest jakby niezgodne z etymologią słowa, ale jednak no taka jest współczesna treść, w takim znaczeniu się tego słowa używa. Czy to zostało przekodowane celowo czy niecelowo, nie wiem, no, ale no, być może, jeżeli nawet, no to może nawet nie było to potrzebne, tak, bo w naturalny sposób to słowo też by zmieniło znaczenie i może by właśnie ewolucja zakończyła się tym, czym się zakończyła.
1: No to w ogóle można powiedzieć, że czasami używamy pewnych pojęć i w sumie nie mamy nawet świadomości, co tak naprawdę stoi za tym pojęciem. No, no do takiego punktu można dojść.
2: Tak, no można. Drugim takim przykładem niech będzie słowo radykalny, prawda, no. To my rozumiemy to słowo jako skrajne. To jest najczęstsze rozumienie słowa radykalne. A etymologia od łacińskiego radix, korzeń. Czyli radykalne to ukorzenione. Coś, co ma korzeń, tak? To jest radykalne. Znaczy był kiedyś dawno, dawno temu, tak? W łacinie klasycznej, może średniowiecznej, nie wiem. W klasycznej na pewno. Więc tutaj widzimy, no, jak bardzo to słowo zmieniło swoje znaczenie, tak? No to jest po prostu, no, naturalny proces. Nic na to nie poradzimy. Taka jest właściwość umysłu ludzkiego, czy psychiki ludzkiej. No i trzeba to przyjąć, tak?
0: My bачимо publicystykę The Interview na Radio Racja.
1: Dziękuję za rozmowę. Gościem передачи My Baczym był profesor Jarosław Jachajła, historyk, dośledczyk niezależny, jak podkreśliwa, jaki zajmuje się ranniej historią Polski. A z wami była Ula Szmulko-Lejzorko. Dziękuję za uwagę.
0: My Baczym. Publicystyka The Interview na Radio Racja.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і таксама ў інтэрнэце.
1: Рацыя.ком.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
3: Jak okazuje się, ponieść historię nie tak prosta, a droga i dorożek bywa i dowoli bohata. Chociaż wielmi mnoga zależy od samej krenicy, ale tak sama i formatu historyka. Podlasie to kraj pod lasami czy pod lachami. Pod takim zagałowkam przeszła sustrycza u Centry Prawosławnej Kultury u Białostoku. Gościem był niezależny dośledczyk, historyk, jaki zajmuje się ranniej historii Polszczy, Jarosław Jachaj. Jego dokład był krótkim, ustupam do knihy preświeczonej temie Lechi i Lechitał, a siądnia profesor Jarosław Jachajła zjawiaje się gościem передачи «My baczym», na jaką zapraszają Ula Szmulko-Lejzorko.
2: «My baczym» – публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Słuchajcie tego sieniesznego dokładu, doszło do wysnowy, że to jakby historyk, wy jak historyki, majecie taką machczymaść, kap wandrować po tej historii własnymi, można skazać, dorochami, prawda? Bo tut na tych sustrzeczach prochodzi wielu mnoga różnych edukowanych ludzi, jak ja, mają swoje poszuki historii i aprawdwania tego, co było. Nie jak tak, ale właśnie tak pośle sioniesznego dokładu doszło do wysnowy, że te wędrówki po historii jość wielmi składane. Ja i tak samo jak wy, zdaje się, skazali na papierę dni swojej sustreczy, uzależnia się od tego, na jakie krynicy spasyłajesz się, taki bolszmierz można w obraz historii jakby ubaczyć, jak to wygląda.
4: Pani redaktor, bo to jest właściwość historii, to jest właściwość czegoś, co już było. Gdy pani spojrzy za, powiedzmy, miesiąc na tę rozmowę, którą teraz toczymy, ja spojrzę na nią, też możemy ją różnie widzieć, no różnie tak. Zapamiętać, różnie będziemy o niej mówili, bo jesteśmy różnymi ludźmi, bo inaczej to percepujemy, odbieramy, przeżywamy. I tak naprawdę to, i tak samo jest z historykami. Każdy z nich ma tekst źródła historycznego, ale każdy go filtruje przez to, co wie, czego się nauczył, co zrozumiał, co skojarzył, jakie książki przeczytał, może nawet jakie bajki, jakich bajek słuchał w dzieciństwie. To wszystko ma wpływ na to, na sposób, w jaki on patrzy na ten tekst i na to, co z niego odczytuje. I dlatego tak różne są te narracje, które tworzymy, i tak różna jest treść tych narracji. Pani po przeczytaniu tego wszystkiego, co przeczytałem ja, bez dwóch zdań, stworzyłaby zupełnie inną wypowiedź o innej treści. No niestety tak to jest w ogóle nie tylko dlatego, że mówimy o przyszłości odległej 1000 lat od nas, tylko tak jest w ogóle, gdy mówimy o czymś, co już minęło. Po prostu to już minęło i dostępu do tego nie mamy. A staramy się coś powiedzieć, staramy się ponazywać, zrozumieć. No niestety, to jest tak naprawdę świadectwo chwili, w której rozumujemy i formułujemy swoją wypowiedź. To jest świadomość tego momentu, a nie świadomość o tamtym czasie. Nie mamy dostępu do tamtej rzeczywistości, bo ona już minęła, tak? Zamknęła się. Mm-hmm. Niestety.
3: No tak, a skażycie, bo tutaj wy tak sama uczas dokładu pokazywali karty i tłumaczyli na snowie kart różne padzieje ważne dla historii sioniesznej Polszczy, tak? I nie tylko Polszczy, ale i sąsiedziów. Jak to się formirowało się? Skażycie, ci miejsca na przykład dla człowieka nawet zaraz jość na waszą dumkę, no właśnie to jest miejsce u historii, to jest, kap człowiek był konkretna, nie wiedzą, to jest plemię na tej ziemi, to jest na tej... To jest ważne, nie znają, takie skłała się dla mnie, taka skłała się refleksja.
4: To znaczy, no dla historyka jest strasznie ważne, tak? Kto z kim walczył, dlaczego walczył, jak się nazywał, jak nazywali go przeciwnicy, czy się porozumiewali w takim, a nie w innym języku. Te kategorie, które dzisiaj odchodzą powoli do przeszłości, bo mamy Europę, mamy globalizujący się świat, to jest jakby rzeczywistość, no, 2026 roku. Natomiast ta wcześniejsza, jeszcze całkiem niedawno, jeszcze 50-100 lat temu, nawet nawet 50, 70 lat temu. To jest rzeczywistość podziałów, różnic, gdzie no, identyfikacje etniczne były bardzo ważne. One dla ludzi kiedyś były naprawdę, naprawdę mega ważne. To za to się oddawało życie, za to, by móc mówić po polsku, czy myśleć po polsku, za to się oddawało życie. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, tak? Ale kiedyś było inaczej. No i my, sięgając do tej przeszłości, czy pisząc o tej przeszłości, staramy się dotrzeć do właśnie tych kategorii, którymi się tamci ludzie posługiwali. Mówię, staramy się, bo nie docieramy. Oczywiście nie docieramy, bo tak jak powiedziałem przed chwileczką, tamta przeszłość jest zamknięta. Ale próbujemy poznawać tych ludzi i myśleć właśnie ich kategoriami. A w ich imaginarium kategoria tożsamości narodowej, to co my dziś nazywamy tożsamością narodową, była bardzo, bardzo cenna, bardzo, bardzo ważna. No to jest nieprzystawalne zupełnie do dzisiejszych czasów, kiedy właśnie mówimy o Europie, świecie, ale no jeszcze niedawno byli badacze, którzy uważali, że naród jako kategoria, jako pojęcie, to nie jest wymysł rewolucji francuskiej i przełomu XVIII i XIX wieku, to nie jest nawet, jak ja uważam, koniec średniowiecza, czy tam powiedzmy rozwinięte średniowiecze, tylko był taki człowiek, nazywał się Benedykt Ziętara, profesor, główny nurt nauki polski, który twierdził, że od kiedy istnieją narody? Pani redaktor?
3: XIX wiek?
4: Narody są wieczne, jego zdaniem. To jest tak zwana perennalistyczna teoria pochodzenia narodu, czy istnienia narodu, już tej chwili nie pamiętam. I w myśl tej teorii narody istnieją od zawsze. Tak? Od zawsze ludzie się identyfikują jako pochodzący od tego i tego, więc narodzony z tego i tego, więc można powiedzieć narodu takiego i takiego, tylko zakres tego pojęcia się zmienia, tak? Od XIX wieku mamy także wszystkie klasy społeczne, wcześniej rycerstwo, dynastia, czy szlachta, dynastia, a jeszcze wcześniej to były prawdopodobnie jeszcze węższe grupy, ale właśnie w myśl tej teorii Benedykta Ziętary już wtedy istniały, więc wtedy to były tak ważne kategorie, dzisiaj już nie są. No, my starając się dotrzeć do tych kategorii, tak jak powiedziałem, no staramy się operować, wniknąć w tamten świat i operować jego pojęciami, a tam pojęcie narodowości, czy przynależności narodowej, tożsamości narodowej było ważne.
3: No, właśnie tutaj prachetę mnogo chawarzyli, prachetę japaniacia i rozumienie tachczasnych ludzi. A jeszcze chciałabym spytać, na przykład, toś sposób dumania, jaki wychodzicie jakby piera dać dla współczesnego czytelnika, on będzie bardziej zrozumiały dla starszych, a młodszych pokolenia, dla kruchu historyków, nie wiem, edukowanych, czy hobbystów, jak na to gledzicie?
4: Starsze pokolenie myślę, że nie, dlatego że starsze pokolenie jest ukształtowane w pewnym paradygmacie myślenia o przeszłości. I tam tych kategorii, tych pojęć, które ja przywracam pamięci, czyli pojęć Lachy, Lechici, nie ma. To są ludzie, którzy ukształtowani w czasach, kiedy te kategorie etniczne, te etnonimy, te treści, które stały za tymi etnonimami, były wyrzucane, wypierane i te osoby jakby nie, mówiąc już wprost, tak może trochę nieładnie, tak niewyuczone, niewyedukowane, po to nie sięgną. Natomiast z młodymi ludźmi, bardzo młodymi ludźmi jest zupełnie inaczej. Tutaj widać zainteresowanie, ponieważ tutaj no, ta edukacja jest może bardziej swobodna, albo może ludzie są bardziej, nie wiem, ciekawi, zainteresowani. W każdym razie no, wśród młodego pokolenia widzę zainteresowanie tą problematyką. I tak jak czytam komentarze pod filmami wideo gdzieś tam na YouTubie, czy jak widzę moich rozmówców, ludzi, którzy pytają, czy kupują książkę i podchodzą, proszą o autograf, to widzę właśnie bardzo dużo młodych ludzi, po prostu ciekawych tego, jak było, może nie to, że jak było naprawdę, bo tego nie wiemy, tak nigdy się nie dowiemy, bo nie byliśmy w tamtych czasach, w tamtej rzeczywistości, ale no właśnie jak można inaczej spojrzeć na tę przeszłość, niż patrzy się w głównym nurcie nauki polskiej. Tutaj są pewnego rodzaju braki, pewne rzeczy są wypierane z pamięci, są usuwane, to jest trochę tak jak z psychiką człowieka. O pewnych rzeczach chce pamiętać, o innych rzeczach nie chce pamiętać, a jeszcze o innych w naturalny sposób zapomina. To jest zaskakujące, ale tak samo jest z wykładem historii Polski, z tym, co mamy napisane w podręcznikach. Tu też nastąpiła selekcja. W psychice człowieka to jest naturalny proces. W przypadku podręcznika to naturalny nie jest, tak? Bo ktoś decyduje, że coś umieszczamy w nim, a coś nie, ale jakby sprowadza się do tego samego, tak? Coś, o czymś pamiętamy, albo nie. I tak samo tutaj, coś zapisujemy w podręczniku jako przejaw naszej historii, naszych dziejów, naszej przeszłości, albo nie. To, czym ja się zajmuję, to tak naprawdę jest właśnie ta cząstka pamięci, która została wyparta. Wyparta, to znaczy nie umieszczona w podręcznikach historii Polski, ale obecna w tekstach źródeł historycznych, bo ta nomenklatura lechicka, ona jest i w Polsce, i poza Polską. Nomenklatura lacka utworzona od etnonimu Lachy również jest obecna i można to badać, można to analizować. To, że historycy gdzieś od 1879 dokładnie roku, można nawet powiedzieć, nie chcą o tym pisać, no to nie chcą, tak? No mają do tego prawo, tak? Tak jak my mamy prawo pewne rzeczy chcieć zapomnieć, czy no pozwolić sobie na to, żeby nie pamiętać. Ale to nie znaczy, że inni mają tego nie przypominać.
3: Mm-hmm. No tak, mam pan rację. Czemu dla was było tak ważne, KAP, ustalić? No bo wy tutaj patrzyli od samego słowa Lachy i Padlasza. Czyli można skazać, to wy patrzyli samej osnowy, jaka była etymologia tych dwóch słów. A to chyba wyszli, tak? Czemu, jak raz to było dla was takie jakby, no, ważne, jak jeszcze to nie wiadać?
4: Jeżeli dobrze zrozumiałem, bo to jednak było nie po polsku, prawda?
3: Tak.
4: Ale myślę, że zrozumiałem. Znaczy, no to było ważne dlatego, że no taki, że każdy wyraz to jest też świadectwo przeszłości, że on niesie ze sobą, zawiera w sobie jakąś informację. Jeżeli jest odpowiednio stary, no to ta informacja też będzie stara. Takie nazwy, nie tylko krajów jak Podlasie, ale też i miast, one niosą w sobie właśnie jakąś informację historyczną. No i taką informację też niesie nazwa Podlasie i stąd warto się jej przyjrzeć, przeanalizować, spróbować zastanowić się nad tym, jaką wiedzę stricte historyczną możemy wynieść z tego, że taki toponim istnieje.
3: A wy tak samo chowali prawa młodych ludzi, to już opuszczę pytanie. Chowali prawa młodych ludzi, czy nie macie urażenia, że to właśnie zaraz tak samo mają taki czas, kiedy można skazać niektóre rzeczy, paniacia są przykodowywane. Rozumie pan, o co chodzi?
4: Tylko końcówkę, więc poproszę.
3: A, no właśnie, bo tutaj pan wspominał o młodym pokoleniu, nie ma pan takiego wrażenia, że teraz też jest taki czas, że niektóre tam pojęcia, czy tam, no, są po prostu przykodowywane, no nie? Przebijane.
4: Nie, oczywiście, że tak. Tak, są przekodowywane, jak pani redaktor powiedziała, oczywiście, że tak. Ale to jest naturalne, to też, no, można oczywiście pomstować na różnych ludzi, którzy być może nawet robią to celowo, ale prawda jest też taka, że język w naturalny sposób ewoluuje, że te terminy, którymi się posługujemy dziś, one 100 lat temu mogły mieć inne znaczenie. Semantyka mogła być naprawdę zupełnie różna, więc za 100 lat też raz, to też może być inna. Tutaj dobrym przykładem może być na przykład słowo tolerancja, prawda, które dziś, no, idzie w kierunku, znaczy jakby niesie z sobą treść, którą można interpretować jako no, aprobuje, asymiluje pewnego rodzaju, no, nie wiem, postawy, zachowanie czy słowa przekonania. Ale etymologia tego wyrazu od łacińskiego tolero to nie jest aprobuje, akceptuje, tylko cierpię, znoszę. Tolero po łacinie to cierpię, znoszę, prawda? Jak bardzo się zmieniło znaczenie słowa tolerancja. To nie jest cierpienie, to jest znoszenie, jak kiedyś, tylko to jest jakby, no, akceptowanie, nawet afirmowanie w pewnym momencie, tak? Kiedy mówimy, że coś wymaga tolerancji, tak? To tak jakbyśmy mówili, że no wymaga przyjęcia, tak? No może nie afirmacji, ale przyjęcia co najmniej. No to jest jakby niezgodne z etymologią słowa, ale jednak no, taka jest współczesna treść, w takim znaczeniu się tego słowa używa. Czy to zostało przekodowane celowo czy niecelowo, nie wiem. No, ale no, być może, jeżeli nawet, no to może nawet nie było to potrzebne, tak? Bo w naturalny sposób to słowo też by zmieniło znaczenie i może by właśnie ewolucja zakończyła się tym, czym się zakończyła.
3: No to w ogóle można powiedzieć, że czasami używamy pewnych pojęć i w sumie nie mamy nawet świadomości, co tak naprawdę stoi za tym pojęciem. No, no do takiego punktu można dojść.
4: Tak, no można. Drugim takim przykładem niech będzie słowo radykalny, prawda? No. To my rozumiemy to słowo jako skrajne. To jest najczęstsze rozumienie słowa radykalne. A etymologia od łacińskiego radix, korzeń. No. Czyli radykalne to ukorzeniony. Coś, co ma korzeń, tak? To jest radykalny. Znaczy był kiedyś dawno, dawno temu, tak? W łacinie klasycznej, może średniowiecznej, nie wiem. W klasycznej na pewno. Więc tutaj widzimy, no, jak bardzo to słowo zmieniło swoje znaczenie, tak? No to jest po prostu, no, naturalny proces. Nic na to nie poradzimy. Taka jest właściwość umysłu ludzkiego, czy psychiki ludzkiej. No i trzeba to przyjąć, tak?
2: My baczymy publicystykę do interwiu na Radio Racja.
5: Dziękuję za rozmowę. Gościem Pierdaczy My Baczym był profesor Jarosław Jachajła, historyk, dośledczyk niezależny, jak podkreśliwa, jaki zajmuje się ranniej historią Polski. A z wami była Ula Szmulko-Lejzorko. Dziękuję za uwagę.
2: My Baczym. Publicystyka do interwiu na Radio Racja.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

0: Nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.
1: Tak wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas, tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas, wiele jest w nas ciepła, wiele jest w nas słów, wiele snów, wiele chwil jest w nas ciepła.